0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
0: Joyeux Noël!
2: La Cristina!
0: Bon Natale!
3: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
3: Veselých Świąt!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!